kosojo. Sej, rad bi daj z njimi kosoj cajc spet kajšno lijepo zapoju. Ma prav jo, da je tam hor prav neč vina ni. Bom malčk.